Ketujuannya ne wanta undang ne presiden ngardenen titiang ne wek dumun demen atin titiang ne napi male presiden ngoledan semedon.